mamu awa su soki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompi ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebike mobali na telefone a 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo